0: Jde o úsek Slezské magistrály. Významnou trasu poničila na několika místech povodeň v roce 2024. Teď je cyklostezka průjezdná z Opavy po Úvalno, říká nezávislý starosta Úvalna Radek Šimek.
1: Tam byly odplavené části vozovky, tak ty jsou nahrazené. Navíc se pořešily i spáry popraskané, protože ona ještě degradovala i postupně, nejenom tou povodní, ale ta voda asi ještě způsobila to, že ta cyklostezka se fakt rozpadla ještě více. Takže náš úsek je prostě krásně průjezdný.
0: Slezská magistrála spojuje Opavu a Jeseník. Cyklostezka je ale stále neprůjezdná mezi Krnovem a Úvalnem. Krnov rekonstrukci připravuje.
2: Počasí.
0: Zítra bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku jasno až polojasno, později dopoledne oblačnosti přibude a lokálně se přidají přehánky, výjimečně i bouřky. Odpoledne se pak má od severu vyjasňovat. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na horách maximálně 24.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Aktuálně nemáme hlášené žádné nehody. Pokud víte o problémech na cestách, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo na zelenou vlnu je 800 553 553.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Český radio v Ostravě, wydarzenia.
4: Dobry wieczór we wtorek 26 maja 2026 roku. Imieniny Eweliny i Pauliny. Przed mikrofonem wita Państwa Filip Tomanek i zaprasza do wysłuchania wydarzeń. Aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. W czerwcu rozpocznie się remont ulicy Topolowej w Trzeńcu. Za około 22 miliony koron miasto wybuduje nowe chodniki i wyremontuje nawierzchnię drogi. Modernizacja ma także uporządkować organizację ruchu i stworzyć 53 miejsc parkingowych. Jak poinformował rzecznik magistratu Stanisław Cieślar, drogowcy rozwiążą również problemy z drenażem ulicy. Woda w jeziorze Przystań w Karwinie będzie bardziej przejrzysta. Specjaliści rozpoczęli dziś koszenie roślin wodnych. Wykorzystują do tego specjalną pogłębiarkę z sondą, która potrafi usuwać roślinność nawet na głębokości 3 metrów. Jak doprecyzowała rzeczniczka ratusza Monika Dankowa, prace zakończą się w ciągu tygodnia. Z tego powodu tymczasowo zamknięto wypożyczalnię łódek. Teatr Cieszyński posadził nową alej drzew. 7 wiśni ozdobnych daje cień częściowo betonowego parkingu pomiędzy teatrem a budynkiem technicznym. Każdy z drzew będzie poświęcony wybitnej osobowości związanej z tamtejszą sceną. Pierwsze nosi imię aktora Miłosława Ciszka, który występuje w czeskim Cieszynie od początku tysiąclecia i jest znany także widzom teatrów ostrawskich, poinformował dyrektor teatru Petr Kraci. Przechodzimy do serwisu za Olzia. Władze Bystrzycy przygotowały projekt budowy nowego chodnika z centrum wioski. Budowa powinna ruszyć w przyszłym roku. Niemniej zależny wójt Roman Wróbel już teraz czeka z niecierpliwością na rozpoczęcie realizacji tego przedsięwzięcia.
5: Jest kwestią dni, kiedy zostanie wydane zezwolenie na budowę najbardziej niebezpiecznego odcinka z punktu widzenia pieszych, to znaczy Szkubnia, Dopasiek i Dosuchego. Ten ogromny łomot, który się odezwie, to będzie ten kamień, który spadnie władzom naszej gminy z serca, kiedy rozpoczniemy budowę tego odcinka dla pieszych w przyszłym roku.
4: Oficjalny przewodnik po stolicy regionu Ostrawa Info oraz tereny wystawowe Czarna Łąka upowszechniają wiedzę o miastach i województwie morawsko-śląskim nie tylko na miejscu, ale propagują też je za granicą, o czym tak mówi Filip Witkowski, reprezentujący tę ostatnią instytucję.
6: To, z czym się najczęściej spotykamy, to o, Morawy, lubię wino, Brno jest piękne. Staramy się jakby uczyć cały czas, że jesteśmy trochę innym regionem. Często spotykamy się też z tym, jak stoimy jako sama Ostrawa, a co wy macie oprócz zoo? Więc prędzej padają te stwierdzenia, nieżeli jakieś konkretne pytania. Zachęcamy tematycznie. Cały industrial, jeżeli ktoś właśnie jest zainteresowany tym industrialem. Atrakcje dla dzieci, bo tych mamy mnóstwo, więc Ostrawa jest rajem dla rodzin z dziećmi. Dalej mamy atmosferę, takie wieczorne, ale spokojne życie. Nie takie, co kiedyś reprezentowała sobą Stodolni, ale teraz to, co na przykład mamy nad rzeką Ostrawicą, na bulwarach Ostrawicy, więc to jest slow travel. Do tego zachęcamy, no i przyrodę też polecamy. Mamy HDM-a, jest to najbardziej zielone miasto Republiki Czeskiej, mamy Rezawkę, Polanską Niwę, czy też ponownie to zoo, ale już wtedy w tym kontekście, że nie tylko i wyłącznie zwierzątka, ale że jest to świetny teren zielony.
4: Członkowie chóru szkolnego Tralala z czesko-cieszyńskiej podstawówki już ochłonęli po medalowym wyjeździe do Hiszpanii i wspólnie z młodszymi kolegami z zespołu Tralalinki intensywnie przygotowują się do ostatniego w tym roku szkolnym koncertu, mówi kierowniczka i dyrygentka obu zespołów Beata Brzuska.
7: Serdecznie zapraszam na nasz koncert. Na zakończenie sezonu, to już taka tradycja. Koncert odbędzie się 2 czerwca o godzinie 17:30 w Kościele Ewangelickim na Niwach w czeskim Cieszynie. Wystąpią Tralalinki, Tralala oraz przyjdzie czas pożegnać najstarszych, czyli dziewiątaków.
4: Witam Was jeszcze raz na naszej antenie. Dziś 26 maja, data, która łączy to, co bliskie, z tym, co światowe. W Polsce obchodzimy Dzień Matki. Gruzja świętuje dziś niepodległość, a w Australii to National Sorry Day, Dzień Pamięci o Skradzionych Pokoleniach. Historia 26 maja prowadzi nas też w kosmos przez urodziny Sally Ride, pierwszej Amerykanki w przestrzeni kosmicznej, i na giełdę, gdzie tego dnia w 1896 roku zadebiutował indeks Dow Jones. Z takim nietypowym kalendarzem zaczynamy dzisiejsze wydarzenia. W części publicystycznej będzie muzycznie. Najpierw zajrzymy do orłowskiego przedszkola. Odwiedzili go bowiem muzycy z kapeli Czerchla, żeby dzieciom przybliżyć kulturę naszego regionu. Następnie zawitamy na uroczystą akademię do Lutyni Dolnej. Najpierw piosenka.

0: Jak w prosty sposób opowiedzieć przedszkolakom o gwarze, stroju, muzyce, instrumentach, ale też o kuchni i geografii Śląska Cieszyńskiego? Kapela Czerchla przekonuje, że najlepiej przez wspólne granie, śpiewanie i krótkie, dostosowane do wieku dzieci spotkania. W ramach projektu Do przedszkola na Ludowo muzycy odwiedzili kilka polskich przedszkoli, między innymi te na Dołach. W montażu rozmawiamy z liderem kapeli, Dominikiem Poloczkiem.
1: Dziecka, witajcie!
0: Nietypowo spotykamy się tym razem chwilę przed południem w Orłowskim Przedszkolu z kapelą Czerchla, która tym razem rozpoczyna nowy projekt. A my rozmawiamy z przedstawicielem kapeli Czerchla, Dominikiem Poloczkiem. Dominiku, o jaki projekt chodzi?
2: No, powiedziałeś, że trochę nietypowo, a ja myślę, że to już nie jest nietypowe, bo my w tym przedszkolu jesteśmy chyba po raz drugi, a właściwie to działalność edukacyjna w przedszkolach założeńskich trwa od 2021 roku, więc nie tak nietypowo, ale jesteśmy dzisiaj w ramach projektu Do przedszkola na Ludowo, gdzie staramy się dzieciom przybliżyć takie jakieś ramy, zarys, jak wygląda region, jakieś takie geograficzne, ramy gastronomiczne, ramy takie jakieś realia, czyli gwara, strój, muzyka, instrumenty itd.
0: Czasy można trudno z przedszkolakami, ale jak to wygląda, jaką strategię wybraliście do tego, żeby wszystkie te informacje, zwyczaje dotarły też do tych najmłodszych?
2: No, prawda jest taka, że też musieliśmy się tego nauczyć i też musieliśmy parę razy głową w ścianę uderzyć, ale stwierdziliśmy to, że ważne jest nie zasypać dzieciaki informacjami, bo to są naprawdę małe dzieci, występ musi trwać max 20 minut i informacje muszą być bardzo proste i o ile się da, to na przykład jednosłowne hasła, a tak zawsze obserwuję, jeśli już dzieci zaczynają się wiercić, to trzeba albo zmienić temat, albo zmienić piosenkę, albo skończyć, bo no musi być mocno dostosowane do wieku słuchacza.
3: Powiedzcie!
1: Dzień dobry, możecie mówić, albo jest to by trzeba było mówić pani nauczycielce, ale no wystarczy powiedzieć witajcie, tak spróbujemy. Witajcie!
0: Posiłkujmy się tym występem dzisiaj. Co udało wam się powiedzieć, zaśpiewać dzieciom?
2: No dzisiaj, jak już mówiłem, najpierw to robiliśmy i 2 lata temu w tym projekcie i tak właściwie nauczyli nas chłopaki z Stowarzyszenia Kapela Lipka, którzy to robią od 2021 roku. Zawsze ten występ zaczynamy tak samo, że przychodzimy i pytamy, dzień dobry, witajcie dziecka, kto tu przyszedł? I dziecka mówią, muzykanci, gorole, coś takiego i zawsze pytamy, jak to rozpoznałeś i chcemy słyszeć 3 kluczowe rzeczy, że instrumenty, gwara i strój. To są 3 rzeczy, które nas tutaj dzisiaj, powiedzmy, odróżniają, czy może 3 rzeczy, z którymi dzieci mogą się kiedyś utożsamić. Więc tak zaczynamy i później w zależności od programu, no dzisiaj było takie, jak mówiłem, taki ogólny zarys, czyli graliśmy zawsze piosenki z tekstem takim, żeby w nim zabrzmiała nazwa miasta. Był Jabłonków, za Jabłonkowym 7 mil Cieszyn, na cieszyńskim Zumku, jeszcze później dodaliśmy Karwinę, więc spróbowaliśmy 3 główne punkty naszego regionu, te 3 subregiony, Goralia, Doły, Środek Cieszyn, na rzece Olzie wszystkie, czyli to był ten aspekt jeszcze jakieś gastronomiczne aspekty, graliśmy piekła placki z chorej mąki, tutaj na Dołach trzeba grać piekła placki z chorej mąki, w Gorali się śpiewa piekło dziewczę, piekło placki. Były placki, później nawiązaliśmy plackami ziemniaczanymi i głównie sadziła kapustę uchodnika, czyli to jest jakby gro naszej kuchni tutaj Śląsko-Cieszyńskiego, czyli kapusta, więc tak żeby mieli też wyobrażenie o gastronomii podstawowej. Jeśli 5% z tych informacji zostanie dzieciom w głowach, to myślę, że projekt jest udany.
0: O te właśnie rzeczy, które odróżniają góry i doły, zaraz zapytam. Dzisiaj jeszcze przypomnę, tylko jesteśmy w Orłowie. Jak wyglądała ta trasa dziś? Co was jeszcze czeka?
2: No, dzisiaj mieliśmy 5 przedszkoli, dzisiaj już mamy koniec, ale zaczynaliśmy w Cierlicku, później były Olbrachcice, Sucha Górna, Orłowa, Lutynia. Dzisiaj obraliśmy raczej taką trasę właśnie na tych dołach.
0: Trzeba się jakoś specjalnie przygotowywać, kiedy wyjeżdżacie do przedszkola na Dołach albo też na górach. Trzeba to zmienić może.
2: No jakby obrzędowość jest plus minus, nie chcę powiedzieć, że taka sama, ale bardzo zbliżona, więc generalnie mamy ten sam program dla różnych przedszkoli. W jednym reagują je tak, w drugim inaczej. W jednym przedszkolu robią na przykład panie jakiś ten merytoryczny wstęp, w innym przedszkolu już dzieci są przyzwyczajone do ludowej kultury, więc tam jest zróżnicowanie i to jest to, co trzeba dostosować. Czyli własny ten występ, nie raczej nie przygotowanie, ale sam ten występ.
3: Do jakich przedszkoli jeszcze wyjedziecie?
2: No w ramach tego projektu, który ma się rozpocząć niebawem, Melodie i Barwy Tradycji, no chcielibyśmy jak najwięcej przedszkoli tutaj na Śląsku Cieszyńskich, polskich przedszkoli odwiedzić, tak jak zrobiliśmy to 2 lata temu, gdzie odwiedziliśmy wszystkie przedszkola. Nie wiem, czy w tym roku uda się wszystkie, ale na pewno coś tam w okolicach Jabłonkowa, Cieszyń. Nie wiem, czy uda się wszystkie, ale postaram się zrobić tak, byśmy nie wyminęli wielu przedszkol.
3: Na koniec krótka informacja statystyczna. O ile udało wam się odwiedzić wszystkie polskie placówki w minionej edycji, o ile przedszkoli chodziło?
2: Myślę, że to było 32 przedszkoli, a 54 występów, więc odwiedzaliśmy 2 razy niektóre. Dzisiaj występujemy w ramach projektu do przedszkola na Budowo, który jest dofinansowany z Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie.
1: Mamy stroje, a po jakiemu z wami mówimy?
4: Po polsku.
1: Po polsku z wami mówi pani nauczycielka, a my po jakim?
5: Stella, jak mówimy?
3: Zatem jak sobie dzielicie funkcję, powiedzmy, realizację samego projektu?
2: Koordynatorem jest Stowarzyszenie Kapela Lipka, które prowadzi tę działalność już od tego 2021 roku, a realizatorem, który faktycznie chodzi po tych przedszkolach i koordynuje czasowo-logistycznie, jesteśmy my, Kapela Czerchla. Tak robiliśmy to nawet w tym roku 2024. Też wspomagaliśmy się członkami Kapeli Bezmiana, członkiniami Kapeli Rozmarynek, a znowu tak będziemy robili w kolejnej edycji tego projektu Melodie i Barwy Tradycji, który w tym roku, czy może w przyszłym roku szkolnym, będzie ciut bardziej rozszerzony. Dostaliśmy strasznie dużo pozytywnych odgłosów na występy w przedszkolu i nawet parę listów intencyjnych było, żeby zrobić te występy na pierwszym stopniu szkoły podstawowej, co otwiera przed nami nowe możliwości, bo u starszych dzieci można robić dłuższe programy i można tę problematykę ująć bardziej dogłębnie, więc w tym roku projekt Melodie i Barwy Tradycji będzie miał odsłony nawet na pierwszym stopniu szkół podstawowych.
3: No i tu szybko dopytam, które placówki odwiedzicie?
2: Melodie i Barwy Tradycji będą w tym roku, czy może w kolejnym roku szkolnym, zobaczymy jak uda nam się to skoordynować, będą bardziej takie rozszerzone, ponieważ w odróżnieniu od 2 lat temu w tym roku będziemy odgrywali te programy również na pierwszym stopniu szkół podstawowych, żeby utrzymać jakąś ciągłość w pracy z tymi dziećmi, dla których graliśmy 2 lata temu, a one już zdążyły wyjść z przedszkola, to żeby znowu im można było zaprezentować nasz region, może w trochę głębiej ujętej tej problematyce, bo wiadomo, wiek dzieci na pierwszym stopniu pozwala na trochę głębsze ujęcie tej tematyki.
0: Dodajmy, że działalność edukacyjna w polskich przedszkolach na Zaolziu prowadzona jest już od 2 lat, a w kolejnej odsłonie projektu muzycy chcą dotrzeć także do dzieci z 1 stopnia szkół. PZK-owcy z Lutyni Dolnej zaprosili w niedzielę swoich członków i sympatyków do Gminnego Domu Kultury na uroczystą akademię z okazji 40-lecia współpracy koła właśnie z tą placówką. Były występy dzieci z Dolnolutyńskiego Przedszkola, zespołu tanecznego Ferdynanda Króla i chóru mieszanego za Oldzie z Orłowej Lutyni, chóru mieszanego Hasło oraz zespołu śpiewaczego Oldzianki. Jacek Sikora rozmawiał na miejscu z prezes Dolnolutyńskiego Koła Marią Szwiertnią, a jego materiał otwiera fragment pieśni w wykonaniu chóru Zaoldzie.

0: Pani prezes, dzisiaj Akademia z okazji 40-lecia współpracy waszego koła z tym właśnie ośrodkiem kultury. Jak to było wcześniej, zanim wybudowano go w 80-tych latach, ten dom, gdzieście wy się właściwie spotykali tutaj w Lutyni Dolnej?
1: Właściwie od początku, od założenia naszego koła spotykaliśmy się w restauracjach. Tutaj w Lutyni była restauracja u Kozubka, później była restauracja u Grabara. Tyle co wiem z kroniek, to oni spotykali się właśnie w tych restauracjach. Później wybudowali działkowcy swoją świetlicę, nazywała się Jeżinka i tam myśmy znowu organizowali bale, jakieś te akademie, no ale na próby chóru i właściwie małe świetlice korzystaliśmy z klasy w Polskiej Szkole Podstawowej Lutyni Dolnej i tam mieliśmy możliwość nawet zrobić zebrania zarządu i spotykać się. Później jakoś doszło do zmian w tym małym budynku szkolnym i myśmy musieli robić w domach prywatnych zebrania zarządu. No a kiedy w 1986 ten dom powstał, to myśmy się ucieszyli, bo tutaj możemy robić wszystkie imprezy, prelekcje, bale, akademie.
0: Bo tu rozmawiamy przed dużą salą, ale tam jest jeszcze salka przy bibliotece, gdzie właśnie się spotykacie, tak?
1: Tak, na pierwszym piętrze jest sala duża, a na parterze jakoby są dwie małe salki. W tej jednej spotykamy się na zebraniach zarządu, a ta większa jest na akademię z okazji Dnia Matki albo prelekcje jakieś. Czyli w ten sposób się spotykamy w tym domu.
0: Myślę, że ta współpraca chyba układa się bardzo dobrze z gminą, tak? Bo macie dobre warunki wynajmowania tego?
1: Tak, mamy zniżkę, czyli da się to, ponieważ jasne, że nie musimy to załatwiać. Elektryczność, woda, to wszystko się płaci. Ale mamy tak zrobione, że jest więcej niż połowa zniżki z tego wynajmu. No a właściwie od samego początku, jak się tu ten dom otworzył, to pani kierowniczka zawsze wyszła nam w rękę i pomagała nam przy organizowaniu imprez, była w szatni przy większych imprezach, czyli bardzo się cieszymy, że ta współpraca taka była fajna.
0: A z władzami gminy też się układa, czy na przykład z czeskimi organizacjami?
1: Dawniej to jakbym ten Front Narodowy, to myśmy się spotykali z wszystkimi tymi organizacjami, ale teraz po rewolucji już to jest tak troszeczkę inaczej jak wszystko. No ale władze gminne wspierają nas finansowo, otrzymujemy dotacje corocznie, czyli właściwie mogę powiedzieć, że do jest.
0: Dzisiaj Akademia, kto wszystko tutaj występuje dzisiaj?
1: Jak był otworzony ten Dom Kultury, to zaraz tu rozpoczęły się takie imprezy, w których właściwie Polacy brali udział, nie tylko naszej z Lutyni Dolnej, ale również z Polski zapraszałam zespoły różne i było to takie, właściwie ta współpraca była dobra. No i dziś dlatego zaprosiłam te zespoły, które już tu parokrotnie występowały również. Wspomnimy sobie te starsze i nowsze czasy. Czyli występuje tutaj przedszkole, występuje tu zespół taneczny Ferdynanda Króla z Lutyni, chór mieszany Hasło ze Skrzyczunia, chór mieszany Zaolzie z Orłowej i zespół, z którym współpracujemy już bardzo długo, ponieważ jest to około 40 lat. To jest zespół Olzanki z gminy Gorzycy, z którą to gminą również współpracujemy od 1988 roku.
0: A właściwie, pani Mario, jak minął ten rok? Co wszystko się działo w waszym kole?
1: Cały ten rok? No, rozpoczęliśmy rok tradycyjnie wspaniałym balem, w którym uczestniczą również obywatele narodowości czeskiej, ale daje nam to korzyści, ponieważ mamy z nich pieniążki. No, później było zebranie sprawozdawcze z prelekcją i właściwie taką ważną imprezą są również apele przy tablicy ofiar w szkole. Tam zawsze spotykamy się właściwie z dziećmi ze szkoły, którzy przygotują program wspomnieniowy. Ja przemawiam i spotykają się ci członkowie, którzy mają krewnych zapisanych właśnie na tej tablicy.
0: Dzisiaj Akademia to jest takie, można powiedzieć, takie zwieńczenie tego pierwszego półrocza, tak?
1: Tak, tak jest to zwieńczenie. Teraz nas jeszcze będzie czekało spotkanie wakacyjne, które zawsze organizujemy w plenerze i to będzie z okazji 55-lecia klubu młodych, który powstał przy miejscowym kole PZKO. Będą jakieś konkursy współzawodnictwa. Później mamy w wrześniu wycieczkę, tym razem do Pszczyny i do okolicy, no a w jesieni to zawsze mam jakieś prelekcje z wycieczek jakiś, no i potem wigilijka i zakończenie roku.
0: A tak na zakończenie ile właściwie macie obecnie członków?
1: No, jesteśmy malutkim kołem. Właściwie znowu już nas w tym roku zmarło paru członków, ale jest nas 60.
2: Materiał z Akademii przygotował redaktor Jacek Sikora. Jutro powrócimy na koncert majowy bystrzyckich chórów szkolnych Crescendo i Violinki, a menedżer obu zespołów Andrea Opluszkil o tym, jaki był dla nich ten rok szkolny, między innymi powie.
3: Dla obu zespołów był znowu bardzo ambitny, ponieważ po jubileuszowym koncercie było trzeba pracować dalej, nie zasnąć na laurach. Dzieci były nakręcone, chciały, to jest bardzo fajne. Pomimo tego, że żeśmy myśleli, że trochę będzie taki rok oddechowy, to jednak się nie spełniło. Violinek się przygłosiło do zespołu jeszcze więcej niż w ubiegłym roku, czyli w Trisi była, myślę, że ponad 30, już nawet nie pamiętam. Teraz oficjalnie 50, no jakbym powiedziała dwoje, to by był taki aktualny stan dzieci śpiewających na pierwszym stopniu, czyli jednak dużo. Było najróżniejszych imprez wiele, jak na przykład w zeszłym tygodniu witanie noworodków, gdzie wszystkie niemalże violinki wystąpiły.
2: Wszystko, co zespół redakcji polskiej Czeskiego Radia przygotował dla Państwa we wtorek, 26 maja 2026 roku. Za uwagę dziękuję Filip Tomanek i wraz z piosenką zapraszam na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia.